Om Swastiastu. Om Awik Namastu Nama Sidem. Om Sidirastu Tat Astu Ya Nama Swaha.